0: trafi ma nienormalny śnieżny skuter. Wiesz jak idzie, jak jedna piła morę, ale kopso ma minule żadowy, tak nie dam nam zimne gumy na pasa. On daje zimny pas, ty dylini. A kiedy idziesz do zapadnego Niemiecka, że idziesz na jaką turystykę, chyba idziesz też gdzie, do Chledową dolinu, przez Jakubkowe pleso, a przez Trpską luku Orgina. Nie, a idziemy na toto.
1: Po nasz Trpskie pleso damy mu kart.